0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirog z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirog. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

The Hooters i Johnny B. Westerox na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W niedzielę, 13 września 2026 roku, będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Weterana Służby Granicznej, Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta. Ja się tylko tak zastanawiam, czy to jest przypadek, że Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta wypadają tego samego dnia? No nie wiem, nie mnie to oceniać. Tak czy siak, drogie panie, dziś jest ten dzień, kiedy to wy całujecie swoich panów, nie na odwrót. Do tego jeszcze nie w policzek, nie w czółko, tylko prosto w usta. Drogie żony, narzeczone, partnerki albo i partnerzy, żeby nie było. Może wasi panowie już nie wyglądają tak jak za młodych lat, ale w głębi duszy to te same chłopaki, w których się zakochaliście. Także pocałujcie ich dzisiaj, tak żeby im było przyjemniej. Tymczasem Westerok Nirvana i Drain You.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine w Esterok. Ci trochę starsi słuchacze Eskirok pamiętają, że był taki program dla dzieci, który zawsze był sponsorowany przez jakąś literkę i przez jakąś cyferkę. No to teraz to wejście jest sponsorowane przez literkę G, tak jak Guns N' Roses i tak jak Guano Apes, które zagra już za moment w Esterok. Wybrałem dla Państwa numer Open Your Eyes.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
3: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
2: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: This is Noel Gallagher from Oasis.
8: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
9: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to Republika i Biała Flaga Westerok, a przed nami kawałek, który przez wielu był błędnie interpretowany. Bo wiele osób myślało, że numer My Hero grupy Foo Fighters został napisany, żeby uczcić pamięć Kurta Cobaina. Ale Dave Grohl opowiedział o tym kawałku w jednym z wywiadów i powiedział, że nic bardziej mylnego. To jest utwór, który opowiada o takich bohaterach dnia codziennego. Takich, którzy nie noszą peleryn, ale którzy swoimi malutkimi uczynkami sprawiają, że życie innych jest prostsze, jest łatwiejsze, a czasami nawet jest to życie, które przez tego takiego cywilnego bohatera zostało uratowane, no a na pewno którego jakość została przez tego bohatera polepszona. My Hero i Foo Fighters, Westerok.

0: Ozzy Osbourne i Dreamer, Westerrock. Numer, który Ozzy napisał jeszcze, proszę Państwa, pod koniec lat 90., ale zdecydował się na jego nagranie dopiero po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10 po 10. Czeka już na Państwa grupa Linkin Park z numerem Faint.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

Koena i drzwi Westerox na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 13 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco, no i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skąrok i że postanowiliście spędzić to przedpołudnie niedzielne właśnie w moim towarzystwie. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Weterana Służby Granicznej, Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta, a poza tym imieniny obchodzą dziś Filip, Jan Chryzostom, Aleksander, Maria, Julian, Aureliusz, Apolinary i Amat. Wszystkim, którzy dziś świętują, składamy najserdeczniejsze życzenia. Czy to Państwo świętują imieniny, urodziny, czy jakąś inną rocznicę, czy po prostu świętują Państwo ostatnią niedzielę tygodnia. To też jest powód do świętowania. W upominku muzycznym do tych życzeń dorzucam Aerosmith i Youngblooda w numerze My Only Angel.

0: Daleka droga do domu to grupa Koma Westerok. Koma, która już 13 listopada w łódzkiej Atlas Arenie da niesamowity koncert. Koncert, który nazywa się Armia Zaprzepaszczonych. No i będzie to świętowanie 20-lecia płyty Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Ale jeżeli myślą Państwo, że to będzie zwykły taki odkoncert, to są Państwo w błędzie. Więcej nie zdradzę, odsyłam do stron internetowych grupy Koma. Warto. Tymczasem już za moment w Estrog Van Halen i Ain't Talking About Love.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kawałki mojego życia.
6: Kawałki mojego życia.
5: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.
14: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
15: This is Robert Trujillo from Metallica.
16: This is Bono here. Stay tuned.

Status Quo i In The Army Now w SC Rock. Niewiele osób wie, że ten kawałek wcale nie jest kawałkiem autorstwa grupy Status Quo. Ten numer w 1981 roku napisało dwóch Holendrów, Rob i Ferdy Boland, bracia bliźniacy, którzy oprócz tej kompozycji mają również na swoim koncie współpracę z niejakim Falco przy piosence o Mozarcie Rock Me Amadeus. Na Status Quo dopiero 5 lat po premierze oryginalnego kawałka postanowiło wziąć na warsztat ten numer. Mało tego, ten numer był tytułowym numerem krążka grupy Status Quo. No i dobrze zrobili, że wzięli ten numer na warsztat, bo to jest naprawdę kawał dobrego rocka. Tymczasem zupełnie inne granie, ale równie dobry rok przed nami, bo to Beck i Loser w SC Rock.

0: Oddział zamknięty i obudź się wesoło. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Nirwany Come As You Are.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą mery.
3: Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
4: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
5: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
4: No miałeś to samo?
6: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
4: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a tu dętka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio.

0: tysiąc opowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To Red Hot Chili Peppers i Dani California. Tym numerem rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 13 września 2026 roku. Teraz mam dla Państwa polski utwór, który opowiada o człowieku, który próbuje tworzyć własną, bezpieczną przestrzeń. Dba o swoją małą wyspę, sadzi drzewo i buduje zamek. Jednak w obliczu niszczącej siły okoliczności i zewnętrznego świata, jego wysiłki ulegają rozproszeniu, co prowadzi do gorzkiej refleksji nad kruchością ludzkich dążeń i zagubieniem współczesnego człowieka. Numer bardzo mocno wybrzmiał w czasie, kiedy się pojawił, czyli w roku 1982, bo to były czasy stanu wojennego. Wyspa, drzewo, zamek, czyli Perfect w S-Rock.

0: Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów w ESC Rock to za nami, a za chwileczkę przed nami utwór, który warto znać i który warto mieć na podorędziu, szczególnie jeżeli rozmawiają Państwo z młodzieżą, której się wydaje, że numer One Way or Another to jest kawałek One Direction. No to proszę wyprostować tę młodzież. To żadne One Direction, to Blondie. I my właśnie sobie oryginał zagramy już za momencik w ESC Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Hozier.
4: Hey, this is Jake.
5: And Josh from Greta Van Fleet.
6: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses, Slu Hachir, Esky Rock.

Utwór jedyny w swoim rodzaju. Utwór, który był ogromnym ryzykiem, kiedy panowie go nagrywali, a jednak ryzykiem, które się opłaciło. Queen i Bohemian Rhapsody. Na temat tego kawałka zostało powiedziane już naprawdę bardzo wiele, ale wydaje mi się, że jeszcze przez wiele, wiele lat przeróżni specjaliści, przeróżni młodzi adepci sztuki muzycznej będą nad tym numerem debatowali i będą odkrywali kolejne warstwy geniuszu zawartego właśnie w tej piosence. To za nami. Queen i Bohemian Rhapsody. Przed nami dobry numer, bardzo dobry numer, chociaż jeżeli chodzi o geniusz, no to umówmy się. Nieco mu do Bohemian Rhapsody brakuje, ale to nie jest, broń Boże, obelga. Nie, nie. Bo numer Pearl Jam Sirens to jest też genialny numer. Tylko na troszeczkę innym poziomie geniuszu.

0: Mr. Biggie Wild World to numer, którym żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując Państwu za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Już za momencik wybije 12, po 12 w SC Rock Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się już jutro o 12. Za dziś wielkie dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli...

0: autopromocja. Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
1: To jest SK.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
0: Melina, Eski Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, to jest Melina w SROK, a ze mną z Wami Paskal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I ten bąbelek za parę dni kończy 50 lat. Właśnie sobie sprawdziłem.
2: Za 4 dni.
1: Na 4 dni. Ta rozmowa pójdzie, jak już wejdziesz w 6. dekadę życia.
2: Tak jest.
1: No to słuchaj, tak na dzień dobry, urodzinowo. Wszystkiego najlepszego oczywiście.
2: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.
1: Żebyś miał życie tak smaczne przez następne 50 lat, jak przez pierwsze.
2: Bardzo się cieszę, że za zaproszenie i że dawno się nie widzieliśmy.
1: Chociaż jesteśmy poniekąd sąsiadami.
2: Tak jest.
1: Na pograniczu Warmii i Mazur.
2: Dokładnie.
1: Tak, ja tylko gdzieś przychodzę, to mówią, że był Paskal. Nigdy Cię nie spotkałem chyba na drodze.
2: Spotkaliśmy się w Reszelu.
1: W
2: zamku. Ja pamiętam bardzo dobrze tego dnia, dlatego że my spaliśmy wtedy w Reszelu, bo nagrywaliśmy tam. Ja spałem w ten pokój na wieżyczkę tam na górze.
1: Ach, wspaniały.
2: Tak, gdzie nie ma zasięgu i gdzie drzwi się nie otwierają i tam przez pół godziny krzyczałem ratunku, ratunku i jak schodziłem, to ty byłeś tam.
1: Ale nie. A, ale to nie ja się uratowałem,
2: nie.
1: Tylko ktoś inny.
2: Nie,
1: tak,
2: nie.
1: Tak, ja pamiętam, że kiedyś mi to oburzyło, że w restauracji, w której się stołuje stop w Emunie w Warpunach, zobaczyłem, że na ścianie jest twój wpis, a nie ma mojego.
2: Nie ma?
1: Tak, i poszedłem do Błażeja i Joli, mówię, hej, hello, co jest? Ja tu jestem dłużej niż Paskal. No. Także potem dołożyłem.
2: I podpisałeś?
1: Podpisałem się, ale ty byłeś pierwszy, to mnie trochę wkurza. No, no dobra.
2: Ale cudownie, uwielbiam Warmię, uwielbiam Mazury, długo szukałem swoje miejsce, no i znalazłem, tak jak ty w sumie, jakieś 10-12 lat temu. I uwielbiam Warmię.
1: A to powiedz, miałem zamiar później zapytać, ale skoro mówisz o tej Warmii, jakie najciekawsze ci przyszły do głowy takie fusion warmińsko-francuskie na przykład? Wiesz, że wziąłeś jakieś jedzenie, jakieś składniki tam z targów Biskupcu, czy...
2: Ale takiego mocnego?
1: Coś dziwnego.
2: No to teraz ci zaskoczę. Zrobiłem przepis, który polegał na to, że miałem taką dużą deskę właśnie jak tą paletę. Stawiałem 4 gwoździe na sam środek i kupowałem w Olsztynie, kupiłem świeże mule.
1: A gdzie? Okej.
2: Okay. Świeże mule.
1: Tak.
2: I układałem mule jak puzzle, taką wielką, dużą rozasę. No i zbierałem igłę z sosny. I dodajesz te igłę z sosny, czyli ten smak warmiński tam się znalazł. I podpaliłem to. I przyjechało ludzi właśnie ze wsi obok, których znam, i zjedliśmy mule właśnie z ogniu. I to było chyba największa fuzja moja.
1: Dobre.
2: Ale oczywiście no tam mamy mnóstwo fajnych serów, dobre mięso, w związku z no tam uwielbiam tam gotować w ogóle, uwielbiam, wychodzi mi to zdecydowane barze domowego, bo ta kuźnia, bo to jest stara kuźnia, która jest remontowana i kocham tam gotować, kocham to powietrze, kocham te dźwięki, kocham tą naturę, no tak jak ty, no.
1: No tak, to jest wspaniałe. W sumie pretekstem, dla którego się spotykamy, jest twój udział w 15. poniekąd jubileuszowej edycji programu popularnego MasterChef.
2: Tak jest.
1: Czyli będziesz oceniać innych.
2: Już oceniałem nawet.
1: Oceniałeś, tak, tak. Ja myślę...
2: Gdzie dopiero będzie.
1: Z perspektywy widza, tak. Więc oceniałeś. I chciałem się zapytać o to, jak ciebie oceniano. Kiedy byłeś młodziakiem, ale chodzi mi, wiesz, nie wiem, kiedyś...
2: Ale przed telewizją mówisz?
1: Nawet przed telewizją. Możemy jeszcze, jeżeli miałeś jakieś castingi, to chętnie zapytam. Natomiast chciałem cię zapytać, kiedy miałeś te 20 lat i zaczynałeś w jakichś restauracjach...
2: Zacząłem jak miałem 15 lat pracować zawodowo, czyli zacząłem właśnie od obierania marchewkę i bić komi, czyli ten najniższy. No i tak stopniowo.
1: Jak miałeś 15 lat, to gdzie to było?
2: We Francji.
1: We Francji, w jakiej restauracji?
2: Lille.
1: Miasto, ale w sensie jakiego?
2: La Laiterie, taką restaurację, która miała gwiazdkę Michelin. I tam pracowałem, no i w międzyczasie oczywiście też chodziłem do szkoły. Ja ogólnie zawsze byłem otwarty, żeby zobaczyć różne gastronomii.
1: No, bo... Ale co spowodowało, że 15-latek szedł do pracy w...
2: Wiesz, ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To właśnie to powodowało, że z nią ja miałem zadanie właśnie rolowania właśnie ten ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny, wiórków kokosowych, no i dużo makaronu, bo mój dziadek był pochodzenie włoskie, w związku z tym mieliśmy bardzo dużo różne pasty.
1: Dziadek tata mamy.
2: Tak jest, tak jest. W związku z tym, no to ona mi dała tą możliwość właśnie poznania kuchni dosyć wcześnie, bo jak miałem może 5-6 lat, to już działałem z nią w kuchni i pierwotnie myślałem, że będę cukiernikiem. Jak miałem 7 lat, to jak ktoś mi pytał, co ja chciałem robić, to cukiernik. W związku z tym, no mój tato tyle razy to usłyszał, jak miałem 12 lat, to mi znalazł we Francji taki staż do takiej boulangerie pâtisserie, czyli cukiernia i piekarnia. No i po 2 miesiącach pracy, zmiany nocne, no wiesz, to było przeżycie dla mnie, to za dużo było, wiesz, ważenia na wagę, nie było taką spontaniczną.
1: Czyli rozumiem, że w tamtych czasach we Francji, przynajmniej w północnej Francji, było tak, jak i dzisiaj jest w Grecji, na przykład, że 10-latkowie normalnie pracują w restauracjach rodzinnych zwłaszcza.
2: Tak jest. To było... Ja bardzo dziękuję moim rodzicom, że dali mi taką możliwość, żeby mieć tą styczność z pracą jak najwcześniej, bo ja tak i tak się nadałem do pracy manualnej, w takim sensie, że rzemiosło, to jest, co ja szukałem i oni nigdy mi nie mówili, nie rób to, tylko dali mi możliwości, żeby właśnie wybierać ten zawód, który będzie mi dawał satysfakcję i rozwój. Melina Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: To ile klas skończyłeś szkoły?
2: Mówimy teraz o kucharskiej, czy hotelarskiej, czy wcześniej?
1: O tradycyjnej szkole.
2: Tradycyjnej? No to jak we Francji mamy inny system, nie? Ja, do trzeci rok liceum. To zostałem przekierowany po prostu do szkoły zawodowej. Mhm. We Francji zawsze było tak, że po koniec roku to było spotkanie w ogóle z rodzicami. I ja cały czas mówiłem, że chcę być cukiernikiem, kucharzem, że to było oczywiste, żeby mnie przekierować w ogóle do szkoły zawodowej. Ale szkoły zawodowej we Francji, wiesz, ja pamiętam te czasy, jak przyjechałem do Polski i mówiłaś, że jesteś z zawodówki, no to od razu to było albo mechanika, albo kucharza, bo nie nadało się na coś innego. A tam ta relacja w ogóle z gastronomią, no jest wielką we Francji. Mamy naprawdę taki bardzo mocny savoir-vivre, jak chodzi o tradycji, o regionów, o składniki z każdego regionu. W związku z tym ja poszedłem w ogóle do tej szkoły zawodowej, gdzie przez 2 lata miałem możliwość mieć styczność w ogóle z obsługi kelnerskiej, ale też chcieli być kucharzem. No i stwierdziłem i to umocniło moje myśli, że chcę być kucharzem, ale jak po 2 latach widziałem, że za dużo teorii. Ta teoria jest oczywiście z czasem bardzo ważna, zrozumiałem, ale jak chciałem mieć tą praktyczną. W związku z tym poszedłem do pracy, jak miałem 16 lat. No i minęło te 34 lata już, no.
1: Jak powiedziałeś o tej zawodówce, to mi się przypomniało, jak pracowałem w Playboyu w Warszawie, mm-hmm. to dosłownie po drugiej stronie ulicy mieliśmy technikum gastronomiczne.
2: Poznańską?
1: I tam, I tam była taka knajpka, gdzie ci uczniowie mieli praktyki. Mm-hmm. I mnie to zawsze śmieszyło. Wiesz, jak oni podawali na przykład zupę, to nie podawali ci zupy w talerzach, tylko przynosili wazę, wiesz, elegancja, Francja elegancja, by the way. I wiesz, nalewali. Ale byli tak zdenerwowani, że im po prostu ta ręka latała, ta chochla waliła, wiesz, po tej wazie. Tak, ja się tylko bałem. Raz pamiętam, koledze, jeden z tych stażystów upuścił widelec czy nóż na szyję, ale my byliśmy bardziej przerażeni ich przerażeniem, więc tam nikt się nie...
2: No ja takie restauracje aplikacyjne, bo we Francji, jak byłem w szkole hotelarskiej, to było tak, że udawaliśmy kucharzy wtedy, bo próbowaliśmy gotować i mieliśmy te receptury przekazane przez szefów kuchni, ale my udawaliśmy też gości. I powiem ci, że zjadłem takie dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy, jak na przykład dostajesz gołąb, a gołąb nie został czyszczony na przykład.
1: Nie? Ale nie gołąb polski, gołąb, czyli nie, kapusta nie. Z ryżem, tylko gołąb ptak.
2: Gołąb ptak.
1: Jak jest po francusku? Pigeon?
2: Pigeon. Tak jak z angielskiego. Albo synaderki nieodciśnione.
1: Uwielbiam synaderki.
2: Ja uwielbiam, ale jak są odciśnione, wiesz? Bo ja jestem nieodciśniony.
1: Aj tam.
2: I takie właśnie takie przypadki mogłeś spotkać właśnie w takiej restauracji.
1: A gdybyś sięgnął pamięcią do tej... Bo, tak a propos tego Masterchefa, mi się kojarzy. Jakbyś sięgnął do tej swojej szkoły zawodowej. To takie najbardziej stresujące przeżycie i najprzyjemniejsze. Wiesz, jak coś schrzaniłeś albo zostałeś ochrzaniony, obsztorcowany przez nauczyciela albo pochwalony. Pamiętasz takie momenty?
2: Ja bardziej te momenty to pamiętam z pracy niż z szefa.
1: Ale z dawnych czasów.
2: No, na przykład, no, wiesz, ja miałem bardzo wymagające szefów kuchni, bo mi zależało bardzo, żeby budować mojego doświadczenie dzięki właśnie ich doświadczeniu. W związku z tym zawsze szukałem jakieś restauracje, które miały jakiś tytuł, czy to jest Gwiazdki Michelin, albo po prostu, które są znane w tym regionie. No i miałem różnych szefów, którzy byli bardzo specyficzni, na przykład, no, szef kuchni, który kazał mi tylko solić na przykład z prawej ręki. Jak widział, że potrafiłem na przykład solić z lewej, no to wtedy od razu no, było ostro.
1: Ostro to znaczy?
2: Ostro? No po prostu, wiesz, fizycznie nawet ostro, nie?
1: Przepychanki?
2: Wiesz co, bardziej, że patelnia jest gorąca i dotykam ci rękę, tak delikatnie, żebyś zrozumiał, to ci boli przez 2 dni. Wiesz, no, ja byłem w takiej starej szkole gastronomicznej, gdzie to wyglądało troszeczkę jak wojsko, jak hierarchia. Takie rzeczy już nie można teraz, nie ma takiej mobbingu.
0: Melina w Esce.

0: Autopromocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Ja jestem wielkim fanem książki Antonego Burdena Kitchen Confidential, która jest wspaniała, w ogóle polecam państwu. Jedna z najbardziej cudownych chuligańskich książek, jakie przeczytałem w życiu.
2: A ja rozumiesz kuchnię, jak to czytasz.
1: Ale właśnie chodzi mi o to, że Burden, oczywiście on napisał to wiele lat temu, ale on, zapamiętałem bardzo, że on pisze, że świat tych topowych restauracji, mówię od kuchni, to najbliżej temu, świat najbliższy temu, co się dzieje w takich kuchniach, to jest więzienie. W sensie z całą subkulturą.
2: Tak. Albo wojsko.
1: Albo wojsko.
2: Że wiesz, na przykład masz podział w kuchni, nie? Właśnie Auguste Escoffier, który jest papież, wszystkie kucharze francuskie i nie tylko, właśnie zrobił podział tej kuchni, nie? Że masz garmanżerka, masz właśnie od sosów, masz człowiek, który stoi na mięsie, no i każde stanowisko podlega oczywiście szefem kuchni, ale pod szefem kuchni masz zastępca szefa kuchni. No i oczywiście jak jesteś szef de partie, to znaczy osoby, która odpowiada za tą stację, to jeszcze miałeś kogoś poniżej. W związku z tym ta hierarchia zawsze była, no i jest, ale już to nie jest taki ostre szkoły, tak jak nie da się już. Poza tym ja nie popieram. Ja bardziej jestem za to, żeby podzielić się z kimś i uczyć go, a jak coś mu nie wychodzi, no to będę podchodził do niego pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Oczywiście no mam jakieś swoje granice i później wyrażam, no skoncentruj się na przykład, ale no ja miałem ostre szkoły. Mam tyle przypomnienie. No na przykład mieliśmy szefa kuchni, który po prostu nie chciał się dzielić swoimi przepisami. I jego przepisy to było tak, że on miał je zapisane ręcznie, w ogóle w takim małym zeszytem, a ten zeszyt był kuty łańcuchem w piwnicy na wina, gdzie tam nie było prądu, tylko musiałeś wyjść ze świeczką, poczytać ten przepis, nie miałeś prawa w ogóle, wiesz, pisać ten przepis, nie mieliśmy te telefony tak jak teraz, że wystarczyłoby zrobić tylko zdjęcie i musiałeś po prostu, no, zapamiętać ten przepis. Oczywiście były też takie momenty, że na przykład jak mieliśmy ta przerwa popołudniowa, bo zazwyczaj kucharze we Francji to pracują od 8 rano do godziny 14, mają takiego splita, to znaczy przerwę, i wracają o 17 do ostatniego gościa. No to nasz szef prosił nam na przykład rano, żebyśmy mu przygotowali wszystkie składników, ale nie chciał pokazywać proces gotowania. Ja w ogóle dużo pracowałem z ludźmi, którzy testowali mnie, czyli zobaczyć, czy ja się nadaję do tego, czy ja mam charakter do tego, czy jestem wytrzymały.
1: A jaki trzeba mieć charakter, żeby być?
2: Wiesz co, no, na pewno nie trzeba się bać pracą fizyczną. To jest ciężka naprawdę praca fizyczna, jak jesteś za garami cały dzień, gdzie jest ciepło. Jeśli jesteś w kuchni, który no, ma słabe wentylacji albo nie masz okna, trzeba mieć charakter, bo też nie można się dać zjeść.
1: Czyli odporność psychiczną
2: też? Też. Wiesz, no, ja pracowałem też z Azjatami. Przez 2 lata pracowałem w ogóle w Sheratonie, w restauracji w ogóle azjatycką, oriental. I tam jeszcze miałem totalną inną styczność, inną mentalność.
1: A to jak wyglądają te różnice kulturowe właśnie na przykład z kucharzami azjatyckimi?
2: No na przykład w Azji to ci nie wierzą. Oni muszą tobie sprawdzać przez dobre pół roku, czyli przez 4 miesiące robić spring rolle na przykład. Bardzo nudna praca, nie? Ale jak pokazujesz, że nie narzekasz, że jesteś efektywny, że robisz to z dobrej jakości, no to wtedy zaufają cię, ci dają kolejne po prostu obowiązki, kolejne... Masz możliwość się rozwijać wtedy. Najgorsze to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowa.
1: Nie, proszę, proszę.
2: To jest jak jesteś w restauracji i siedzisz na jednego stanowiska, który masz opanowany i nie uczysz się dalej. I ja wtedy to zawsze, tak jak mój przyjaciel Michel Moron mówi, oddałem fartucha.
0: Słuchacie Meliny w

0: Elski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Jaka jest twoja opinia? Bo tak, z jednej strony w dzisiejszym świecie tacy wielcy szefowi kuchni są gwiazdy, pop gwiazdy, międzynarodowe często. Z drugiej strony wspomniany przeze mnie Anthony Bourdain mówił, że szef kuchni, dobry kucharz, to jest rzemieślnik, że on jest rzemieślnikiem, a nie artystą. Mhm. Więc jakbyś miał zważyć, ile artysty, ile rzemieślnika w wybitnym talencie kucharskim, to co byś powiedział?
2: No ja bym powiedział, że kucharze to jest właśnie, jesteśmy ostatnio w takim bardzo ważnym łańcuchem, bo najpierw mamy właśnie rolnik, który będzie dbał i zrobi tak, żeby uzyskać najlepszej jakości, czy to jest, czy uprawia, czy hoduje, powiedzmy. Później mamy ten producent, który będzie potwierdził, że ta jakość jest tak jak powinno być na sprzedaż. Mamy oczywiście później kontroler jakości, no i mamy kucharz. Kucharz, który ma sublinować tą ciężką pracę, którą wykonali poprzednie ogniwo z tego łańcucha, ale my też możemy to zepsuć. W związku z tym no, mamy bardzo dużą odpowiedzialności. W związku z tym myślę, że słowo rzemiosło jest bardzo istotne w tym wszystkim, bo człowiek, który uprawia albo hoduje, to też uprawia rodzaj rzemiosło. To jest ciężka praca. W związku z tym ten artystyczny podglądu, to jest bardziej, jeśli będziesz chciał budować taki talerz, który będzie miał bardzo dużo kolorów, który będzie, tak jak kiedyś było ustawione nouvelle cuisine, czyli że wszystkie te smaki są położone na talerzu, ale się nie dotykają. Ale uważam, że rzemiosło jest najbardziej punktowe słowo, żeby opisać właśnie szefa kuchni lub kucharza. Bo na dobrą sprawę, tak jak zawsze mówię, ja bez rolnika nic nie zrobię. Mm-hmm. To znaczy, że ja próbuję przetworzyć jego produkt, starają się go nie zepsuć i starają się oczywiście, żeby to smakowało konsumenta. I przekazanie pokoleń na pokoleń tą wiedzę, te techniki, te podstawowe przepisów, to jest tak jak rzemiosło. Jak ktoś pracuje przy drewnie na przykład, to też się uczy te wszystkie podstawowe techniki, które są istotne, żeby on pracował i żeby oczywiście później się rozwoił.
1: A propos drewna, nie wiem czy znasz, to polecam tobie i państwu, czytałeś taką książkę, norweski autor, nie pamiętam teraz nazwiska, Porąb i spal.
2: Nie.
1: Słuchaj, to był total hit 10 lat temu, kupiłem na Allegro. Słuchaj, norweski dziennikarz przeprowadził się na wieś w Norwegii i odkrywa świat drewna. Mm-hmm. Rąbania, piłowania, składowania. Cudo. Weź sobie kup na warmie, siedząc wieczorem przy kominku.
2: Uwielbiam. Poza tym, wiesz co, rzemiosło to też jest zawód, który wymaga czas. Bo być kucharzem to, wiesz, ludzie, którzy nie mają styczność z kuchnią, to oni myślą, że może wchodzą, zamawiają i od razu my zaczynamy gotować. No to tak nie jest. Jeśli byśmy się trzymali te prawdziwe zasady, no to sos na przykład do pieczeń albo no coś się robi kilka dni, żeby też mieć czas na obróbki te wszystkie składniki, bo jak dostajemy z dobrej jakości składniki, to trzeba je umyć, trzeba je przygotować i trzeba oczywiście dobrze zaplanować, żeby się nie zepsuło to. Czyli no, rzemiosło jest coś, które nie można iść na skrócie. Uważam, że to jest człowiek, który pracuje przy drewna, no to na pewno będzie miał full jazz gift w palca, tak samo jak kucharz może mieć troszeczkę albo poparzone ręki, albo skaleczone.
1: Zwłaszcza jak go szef kuchni specjalnie patelnią.
2: Na przykład.
1: A powiedz mi, to mi się podoba jako metoda, a gdybyś miał wymienić jakiegoś swojego szefa byłego, któremu może zawdzięczasz najwięcej, a może zawdzięczasz coś specyficznego, bo ci powiedział coś takiego, co w pewnym sensie otworzyło twoje oczy na jakiś aspekt.
2: Od razu myślę o dwóch osoby.
1: Proszę.
2: O Kurta Schellera, który był moim szefem kuchni tutaj w Polsce. Ja pracowałem pierwotnie z Kurtem Schellerem w ogóle w Bristolu, Hotel Bristol. Później pracowałem z nim w Sheratonie, gdzie właśnie miałem styczność właśnie z kuchnią orientalną, azjatycką. I później prowadziłem z nim akademię Akademia Gotowania Kurta Schellera, gdzie ja tam wykładałem. To ja naprawdę z Kurtem, Kurt mi otworzył pojęcia w ogóle na kuchnią międzynarodową, bo jak ja przyjechałem do Polski, już miałem te bazy kuchni francuskiej, ale widziałem, że kuchnia i jedzenie to nie jest tylko Francja, tylko to jest cały świat. Kolejny szef, pracowałem u niego w kraju Basków, firma Rambid, niestety szef już nie żyje i on mi powiedział, że dał mi w kość, nie? To trzeba przyznać.
1: To ten od patelni?
2: Nie.
1: To nie. A jak ci dał w kość?
2: No dał mi taką rygorystyczność, że na przykład jak zaczynaliśmy o 8, ja byłem o 8.02 albo 8.03, no to ja nie miałem przerwy po południu. Musiałem siedzieć do pierwszej nad ranem, czyli robiłem tę godzinę. Poza tym też ten szacunek do składniki, do producentów.
1: Już rozumiem, dlaczego przyszedłeś dzisiaj przed czasem.
2: Ja zawsze jestem przed czasem, a jak się spóźniam, bo wiem, że się spóźnię, to już mi jest źle. Ale już informuję, że mogę być spóźniony.
1: Wracamy do szefa z kraju Basków.
2: Tak.
1: Punktualność.
2: Punktualność, konsekwentność, no i praca. Bo musiałem dużo pracować i do dziś dużo pracuję. W związku z tym to są takie walory, które mam od swoich szefów. Melina Eski Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
2: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
1: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
0: Drogowskazy Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. To jest SK Rock.

0: Kina w SC Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry. Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
1: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską, i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu już różowe tak. Coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
0: Melina w S-Rock.
3: Raz, dwa, trzy! Melina!

0: S-Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Odpowiadałeś na to pytanie, ale być może odpowiedź się zmienia na przestrzeni twojego życia. A mianowicie, czemu nie otworzyłeś własnej restauracji Pascal?
2: Wiesz co, no bo ja robiłem sporo consulting, sporo prowadziłem te restauracje.
1: No ja wiesz, ale...
2: Gdzieś po cichu, gdzieś tam z tyłu, ludzie nawet nie widzieli, że to po prostu ja układałem tam kartę albo kuchnię. Też miałem taki epizod właśnie w tej cateringi pudełkowego,
1: pamiętam.
2: Ale po jakiegoś czasu to widziałem, że po prostu nie jest to taka jakość, jakbym chciał serwować ludźmi. A ja poszedłem, wiesz, jak zacząłem pracować z mediami na troszeczkę inny tor. To jest bardziej edukację. Czyli ja gotuję codziennie. Jutro mam 600 osób do karmienia na przykład. I to jest tak, że
1: ja coś wam zostanie diet, bo tam...
2: No, z wielką przyjemnością, ale i mam nadzieję, że dobrze skalkulowałem wszystko i nic nie zostanie. Ale mam po prostu inny sposób w tej chwili pracy. Wiesz, jak zacząłem pierwszy program w telewizji Pascal po prostu gotuj, to było taki moment...
1: 22 lata temu.
2: 22 lata temu. To był taki moment, że w ogóle, wiesz, był taki boom totalny. Wszystko było dostępne, a to był taki moment, że właśnie trzeba było edukować ludzi, żeby nie gotowali tylko te 3-4 przepisów. No i zostałem w tym, że bardzo dużo eventów robię, bardzo dużo spotkań z młodzieżą robię, taki tour de Pologne.
1: Nie, to ja wszystko wiem, tylko wiesz, mnie tak zastanawiano, bo tak...
2: Dlaczego nie otwieram restauracji? Czas, bo też, wiesz, mając te 50 lat za kilka dni, to już robię takie po cichu takie podsumowanie i szybko to leci, Marcin. W związku z tym ja wiem, że ja jestem też osobą, której ja odpowiadam za to. W związku z tym, jeśli otworzę restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
1: Nie ma życia.
2: Ale jest to coś, ja widzę tą restaurację. Ja ją widzę, jak zamykam oczy, to ja widzę ją. Tylko no, na razie skrystalizowałem to wszystko.
1: Na 60 urodziny może?
2: Może.
1: Powiedz mi, bo ty cały czas mówisz o tej Francji, masz ten akcent, a ja czytałem w internecie, że to jest udawane. Ty się urodziłeś w Kraśniku, zdaje się. Jesteś Polakiem i tylko się, wiesz, taki bajer na Polaków, na Polki.
2: No wiesz, no marketingowo to działa, nie? W sumie 22 lata.
1: No, działa. A kiedy zacząłeś udawać tego Francuza?
2: No wiesz co, no chciałbym. Chciałbym, bo jak, wiesz, sam oglądałem po prostu, wiesz, te filmy, to myślę sobie, Jezu, jak mogę tak mówić? Jak mogłem tutaj tak to wymieniać? Wiesz co, no ja przyjechałem do Polski jak miałem
1: 15 lat. I tak. Był szok kulturowy?
2: Było totalnie inaczej.
1: Wtedy jeszcze praktycznie tuż po komunizmie.
2: To było po komunizmie i wiesz, ja nie mówiłem w ogóle po polsku, nie, wtedy, bo mój ojciec z kolei się urodził w 1943 roku tutaj w Polsce, od mamy francuskiej, moja babcia...
1: Ale właśnie, to chciałem cię zapytać, dobra, to się cofnijmy, bo mnie to zdziwiło, a nie byłem w stanie znaleźć informacji. Twoja babcia, mama taty, w 1934 roku, francuska, przyjeżdża do Polski.
2: Tak jest.
1: Za miłością, za pracą?
2: Za miłością, bo znała dziadek za granicę i przyjechali...
1: A dziadek czym się wtedy zajmował w latach 30?
2: Wiesz co, on coś miał wspólnego z motoryzacją.
1: Okay.
2: Ja nie poznałem dziadka, wiesz, bo to jest tak, że jak tata się urodził w 1943 roku, to niestety dziadek umarł w 1944.
1: Okay.
2: Moja babcia wtedy chciała wracać we Francji, władza powiedzieli, owszem, pani może,
1: ale
2: syn jest Polakiem, syn musi zostać. W związku z tym moja babcia no, tutaj została, ona nie mówiła dobrze po polsku wtedy. No i mój dziadek właśnie przed śmiercią się budował na wsi, miejscowość Zbaż, niedaleko, no teraz Galerę Mokotów, tam było wsi totalne, tata się tam urodził i została po prostu w tej wsi.
1: A on wyjechał do Francji?
2: On wyjechał dużo później.
1: W latach 60.
2: On wyjechał w latach 60.
1: Ale jak on wyjechał w latach 60. do Francji, to babcia została w Polsce.
2: Została w Polsce.
1: Wszystko na odwrót.
2: Dlatego, że to było tak, że jak tata się urodził, dziadek rok później umarł, no to ona mieszkała, ona była kawalerką i ona miała duży dom, no i ludzie na wsi mówią, tam jest kawaler, wiesz. No i urodziła się moja ciocia, Krystyna, która też imigrowała dawno temu w ogóle z Stanów, mieszka w Stanach. I to jest tak, że babcia została. Babcia została i skończyła swoje życie w Polsce. Co jest śmiesznie, że wiesz, ona skończyła swoje życie w Polsce i mówiła po polsku, podobnie jak ja mówię, z takim akcentem. A z kolei mój tata, który też odszedł w 2020, mówił po francusku z akcentem.
1: Polskim.
2: Polskim. I wiesz, i przez to, że tata miał akcent, jak mówił po francusku, no to ja zacząłem być dysleksikiem. W związku z tym pani stwierdziła, lepiej do niego nie mówić po polsku, bo wszystko mu będzie się mieszało. W związku z tym ja nie miałem styczność z polskim. Dopiero jak przyjechałem tutaj mieszkać pierwszy rok, no to...
1: Babci mieszkałeś?
2: Babcia już nie żyła.
1: Babcia już... A, bo to druga babcia zmarła.
2: Okay. Tak, babcia już nie żyła. Moi rodziców przyjechali tutaj właśnie, ja mieszkałem z nimi rok, no i później poszedłem w swojej strony i zacząłem po prostu pracować. No i tak, rok tam, rok tu, dużo jeździłem, no, bardzo dużo.
1: A co tak naprawdę zdecydowało o tym, że osiadłeś na stałe w Polsce?
2: Wiesz co, uczucie w sobie, w takim sensie, ja nie mówię teraz o miłości, nie, tylko dobrze się czułem. Czułem się wolny, mogłem się rozwijać, lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
1: A jak gra Polska-Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską. Dlatego, że jestem za najsłabszy.
1: Nieładnie.
2: Ale no, umówmy się, że sport we Francji ma inne budżetów też, jak chodzi o szkolenie i wszystko. I uważam, że trzeba wspierać Polskę. Ja powiem ci, że nie mówię to, żeby być poprawny albo po prostu ten miły. Ja bardzo doceniam Polskę. Bo ja byłem w tym momencie, jak widziałem, że wyszliśmy właśnie z tą komunę i ile pracowaliśmy, żeby dojść do tego, że jesteśmy teraz i że resztę Europy podziwiają, jak Polska jest. I ja wiem, że to jest zasługa Polacy. Melina w S-Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Moja młodsza kuzynka, którą traktuję jak siostrę cioteczną francuską, stuprocentowa. Przyjechała pierwszy raz w 1988 roku, chwilę przed tobą do Polski, miała 15 lat. I wtedy na przykład ją strasznie bawiło, że za 10 dolarów równowartość można pojechać taksówką na Mazury i z powrotem, a ona więcej wydaje w Paryżu, jak ma pojechać tam, nie wiem, wieczorem od koleżanki do domu. Minęły lata, ona teraz przyjeżdża ze swoimi dziećmi i po prostu nie wierzy własnym oczom, co tu się zadziało.
3: Wiesz, ja pamiętam te czasy też, jak w ogóle, wiesz, kupowaliśmy gałkę lodów, wiesz, 8, bo były za kilka groszy, nie? Pamiętam te czasy też, jak w sklepie było mało. W związku z tym, no, widać, że Polacy, wiesz, byli głodni.
1: Ty pamiętasz, no? Był na Puławskiej, tam, gdzie dzisiaj jest restauracja Mozaika, taki sklep, który się nazywał Michel Badre. Kojarzysz to w ogóle?
3: Nie.
1: Jezu, jakie to było śmieszne. Słuchaj, to było mniej więcej wtedy, kiedy przyjechałeś do Polski. Mhm. Chyba jakiś Francuz otworzył sklep, w którym, całodobowy, w którym były jakieś kiepskiej jakości puszki z Francji, jakieś tam piwo, wiesz, i tak dalej, ale mieli bagietki, które niczym nie przypominało bagietek francuskich, ale jeszcze nie było innych bagietek polskich. Słuchaj, tam całą dobę przyjeżdżali ludzie jak do świątyni, żeby kupić tą bagietkę, albo kupić to piwo tam chyba 1664, czy coś takiego.
3: Ze 64.
1: Tak, tak, tak. Albo wiesz, jakąś puszkę jakiegoś pasztetu tam.
3: Ale to musiało być ludzi, którzy no, byli we Francji, tak nostalgicznie przychodzili.
1: Wiesz, to nie, to było na zasadzie francuski sklep w Warszawie. Okay. Ja mieszkałem, wiesz, niedaleko, czasem nocą zjeżdżałem moim maluchem, żeby właśnie kupić tam o 3 nad ranem bagietkę kolegom, z którymi wtedy mieszkałem.
3: A zobaczcie, ile teraz piekarni polskie robią.
1: Wspaniałe.
3: Cudowne bagietki. W ogóle pieciwo w Polsce jest naprawdę piękne. W ogóle to jest część też, które bardzo mocno się rozwijało, ja bym powiedział, od ostatnie 10 lat. Czy to jest cukiernictwo i piekarze.
1: A pewnie, a gdybyś miał wymienić parę dań, produktów, bez których życie byłoby piekłem.
3: Ale mówimy o polskie? Bo teraz...
1: Nie, cokolwiek. No, wiesz, ja na przykład myślę o tym, że miałbym w życiu nie zjeść ruskich pierogów albo żurka, czy żurku, nie wiem jak się odmienia, to by było straszne, tak?
3: Wiesz co, ja jestem łasuchem, nie? Uważam, bo wiesz, jestem na redukcji z bojlerem, ale uważam bardzo.
1: Właśnie do tego też się chciałem zapytać, bo...
3: 17 ostatnio udało mi się rzucić.
1: Jak?
3: Wiesz co, no, chodzę głodnego. To jest podstawa.
1: Tak zwana dieta ŻP, żryj połowę, tak?
3: Tak, tak, ale oczywiście dużo się ruszam, bo jestem dosyć aktywnym człowiekiem, ale no nie mam ten czas, w sensie jeszcze się nie zmotywowałem, żeby iść na bieżni albo coś, ale no swoje 20-25 tysięcy kroków dziennie robię, ale jeśli mam wracać do tej potrawy, ja jestem takim łasuchem, że ja mam swoje ulubione potrawy w każdym kulturze.
1: Proszę, proszę, ja mogę tego słuchać.
3: Żurek uwielbiam chłodnik, uwielbiam mięso, uwielbiam grzyby, uwielbiam...
1: Ale chodzi mi o specyficzne, wiesz.
3: Zupę grzybową.
1: Ach, ale zupa grzybowa, ale...
3: Kremowa.
1: Krem?
3: Krem. Ja uwielbiam, jak jest krem, ale też lubię, jak są na przykład duże borowiki, dobrze podsmażone na maśle, gruby kawałek, że go podlewa się, on się pompuje masłem, który jest nośnikiem tłuszczu. W związku z tym, jak to przegryzasz, to masz ten smak lasu. Uwielbiam ryby, gdzie to są morskie, gdzie uwielbiam sandacz.
1: Sandacz. Kocham. Czytałem w wywiadzie z tobą. Właśnie to jest mocno niedoceniona ryba.
3: We Francji.
1: Wspaniała.
3: Mocno, w sensie inaczej. W Polsce jest to produkt, no to taki, we Francji jest to produkt luksusowy, nie? Le cendre, du cendre, to jest drogi produkt. Poza tym, no oczywiście mamy te klasyki. Uwielbiam dobrego bigosu, który tak delikatnie bulgotał przez kilka dni i siedział na balkonie albo gdzieś na terasie, żeby się przegryć. Ale też bardzo lubię te potrawy z mojej dzieciństwa, czyli te francuskie. Uwielbiam na przykład Welsh. Welsh jest taka potrawa w ogóle typowa z północ Francji. Jest to dosyć tłusta potrawa, bo bierzemy pajdą chleby, dodajemy na wierzchu podsmażony boczek na takie krupiące, bierzemy piwo, bo mój region słynie za ciemne piwa, nie za wina, bo nie ma taką pogodę i mieszamy go, rozpuszczamy cheddar w środku, później podlewamy to na tą właśnie zapiekankę, wkładamy to do piekarnika, wyciągamy jajko sadzone i dodajemy jajko sadzone. To jest taki comfort food mój z dobrą sałatą zieloną z winegretem, ale też bardzo lubię różne mięsa duszone, znowu przepis, który często mówię o niego, bo to jest przepis mojej dzieciństwa, to jest carbonate flamande. Wszyscy znamy wołowiny po burgundzku. Tak. Wołowiny po burgundzku to jest wołowina, która jest duszona w czerwonym winie, a carbonate flamande jest duszony w ciemnym piwie, z piernikiem i z musztardą. Czyli mamy dużo smaków, do tego proste rzeczy, dobre frytki krupiące belgijskie, albo jakiś makaron. Lubię proste rzeczy, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste rzeczy. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. lubię takie, jak mi powiedział taki słynny, bardzo kucharz francuski, miałem przyjemność z nim spędzić troszeczkę czasu, czyli Paul Bocuse, który był papieżem dla wszystkich kucharzy. Mówił mi: Pascal, ja lubię kuchnię ości i kości. Czyli ja lubię jeść używając ręce, jest to bardzo takie, no, proste rzeczy lubię.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
2: Z nim będziesz szczęśliwsza.
1: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
3: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
2: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
1: Powiem, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
2: Tak, stalowa, lowa, lowa.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
5: To jest

0: S-Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: W drugą stronę, bo wiem, że masz... Nie masz relacji miłosnej z podrobami.
2: Przez mamy.
1: Tak? Dlaczego? Tak,
2: bo moja mama czytała w gazecie kiedyś taką super mądrą gazetę, że dzieci mają zjeść podroby, żeby mieć wszystkie te...
1: I cię faszerowała podrobami? I obrzydziła?
2: Wiesz co, muziek, jagnięcie na przykład, albo na przykład ozor. Zjadłem co sobotę, mieliśmy ozory wołowe razem z takim sosem pomidorowy z korniszonami. Przyznam ci się, że spędziłem kilka popołudniu, w ogóle soboty, zamknięty w swoim pokoju z talerzem naprzeciwko. I, no i tak, no. Ona nie widziała, że trzeba zdjąć skórę od ozora. Wiesz, ale no, ogólnie miałem problem z podrobami, ale uważam, że smaki mogą troszeczkę się zmienić z wiekiem.
1: Bo do wątróbki się przekonałeś, tak?
2: Przekonałem się
1: do jakiej wątróbki?
2: Wisłody ja lubię, czy to jest w ogóle drobiowe, czy to jest indicze, cielęce. Oczywiście ją lubię w różnych sposobów. Lubię foie gras też, nie, ale to już jest produkt bardzo taki luksusowy. Lubię grasicy. Lubię synaderki, ale to nie jest tak, że jestem super fanem.
1: Uwielbiam synaderki z czosnkiem, w zasadzie sól, pieprz, czosnek.
2: Dobrze doprawiony, fajnym sosem. No, z muździek. Lubię flaki na przykład. Też,
1: bardzo ciekawa rzecz, flaki. Przypomniałem się. Jak byłem w Lyonie, 100 lat temu, jeszcze nie było internetu w komórkach, poszedłem do restauracji, no i tak przejrzałem menu. W zasadzie rozumiałem wszystkie pozycje z wyjątkiem jednej. Postanowiłem zaryzykować, zamówiłem i patrzę, nagle dostałem flaki nasze. Flaki. Jak są flaki po francusku?
2: Tripe. Trip. Ale to jest bardzo ciekawe i zachęcam, jak będziecie w ogóle w Lyonie. Lyon jest jedną z mojej ulubionej w ogóle stolicy kulinarnej, bym nawet to nazywał.
1: Mój tata się urodził w Lyonie.
2: To jest piękne miasto i tam jest taki rodzaj restauracji, które się nazywają bouchon, czyli korek. Bouchon polegało na tym, że jak ludzie pracowali w nocy, to przychodzili o 5 rano, nie żeby zjeść śniadanie, tylko żeby zjeść pełni wartościowy posiłku. I w bouchon znajdujemy bardzo dużo podrobie. Można znaleźć nawet ludzi o 5 rano, którzy jedzą głowizny, na przykład cielęcą. Na przykład.
1: Szanuję.
2: Ja chciałem poznać właśnie tej restauracji. Dużo podrobie oczywiście znajdziemy, ale też bardzo dużo prostych potrawek, które powodują, że ten składnik jest bohaterem w potrawie, a to nie jest przepis pod tytułem przerozformy nad treścią, że rzucamy wszystko do niego, tylko proste rzeczy, no. Dobry składnik, dobrze traktowany.
1: A jakie dziwne rzeczy piłeś z lokalesami? Uśmiechasz się, to mówię słuchaczom.
2: Dużo rzeczy różnie piłem i dużo rzeczy jadłem. Wiesz co, jak jeździłem po świecie, no to nie wiem, no na przykład bezpośrednio z piersi wielbłądnicy piłem mleko na przykład. Bardzo słodkawy. Przypomina nawet troszeczkę cappuccino, ci powiem. Jak pracowałem w kraju Basków, to tam mają te ferie. I w tej ferie oni też piją kalimucho. Nie wiem, czy znasz kalimucho. To jest Coca-Cola z czerwonym winem i dużą ilości cukru. To dziwnie
1: Jezu,
2: brzmi.
1: Serio?
2: To dziwnie brzmi, ale każde ferie, które są albo w Pamplunie, albo San Sebastian, to oczywiście oni są w strój ludowy, ubrane, białe, beret czerwone i noszą tak jak kołboi, wiesz, naciskają w ogóle i piją kalimucho. No dużo.
1: A wiesz, to mi się skojarzyło, jak to powiedziałeś, ja kiedyś z dziećmi po raz kolejny byłem w Gruzji, jechaliśmy gdzieś tam w górach i była taka budka, mieli tam kawę, no to ja się zatrzymałem, żeby się napić kawy i się pyta ten sprzedawca, czy chcą gruzińskiej Coca-Coli. Mm. Ja wiesz, ja nie widziałem, jaka gruzińska Coca-Cola. On im zrobił jakiś preparat zmieszany z kawy, z wodą gazowaną, wiesz, gruzińską. Coś tam jeszcze wsypał, cukru. Słuchaj, przez następne 2 godziny w samochodzie to było po prostu...
2: No, cukier.
1: Raz w życiu spróbowałem gruzińskiej coli.
2: Ja ci powiem, że jak mówimy o Gruzji, no to ja pamiętam czaczy, bo ja zrobiłem tam suprę. I była ta maga.
1: W Użguli?
2: W Użguli. I była ta maga oczywiście, bo supra, no musimy powiedzieć, że to jest taki wielki tost, nie, który trwa kilka godzin. No i, no i tą czacie ja do dziś pamiętam. Pamiętam ją bardzo dobrze. No.
1: Nie wchodźmy w szczegóły, bo mogą być traumatyczne. Ale jeszcze z takich wynalazków.
2: Wynalazków różnych, no wiesz, no, to jest tak, że dla nas to są wynalazki, ale jak pojedziesz na przykład do Kambodży i że ludzi walczyli o tym, żeby przetrwać i zjeść, no nie wiem, no na przykład kawałek miodu na przykład kiedyś w Laosie kupiłem i tam były glizdy jeszcze z pszczoły, żywe. I, no i się otwierało po prostu ten kawałek miodu, się wyciągały te glizdy, które się ruszały delikatnie i z językiem popchasz tą glizdę na podniebienie i wtedy masz coś bardzo tłustego i bardzo miodowego. Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To jest, się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa i to jest tak, że robimy taką marynatę z tamarindowca i wszystko i to są malutkie krewetki i jak zbliżamy się, żeby to zjeść, no to skakują te krewetki. No i jak jemy, to też skakują.
1: Jadłeś ten raz w życiu na Sardynii, ten taki ser, co był zakazany, kasu, manc, taki, wiesz, wpuszczają do sera larwy much i te larwy tam się przeżerają ten ser, spłuchniając go, więc z powodów tam jakichś higienicznych Unia Europejska tego zakazała. Potem zmienili, teraz zdaje się, to jest legalne do sprzedaży lokalnej.
2: Nie.
1: Pyszne, pyszne, bo raz spróbowałem, to smakuje trochę w stylu sera Roquefort, wiesz, ale wizja tych, wiesz, larw, które tam...
0: Słuchacie Meliny w Esterok.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: To powiedz mi jeszcze, noże, jakie masz jeszcze swoje narzędzia, takie coś bardzo... Do czego masz stosunek osobisty?
3: Mandolinę na przykład. Mandolinę to jest oczywiście ten instrument, ale to jest też, żeby zrobić bardzo delikatne plasterki. To jest taka tarka, która może powodować, że zrobimy coś bardzo, bardzo cienkiego. Też uwielbiam jako sprzęt, no to jest oczywiście nóż do obierania, dlatego, że oczywiście można obierać dzięki malutkiego noża, ale jak mamy obierać na przykład... szparagi na przykład zielone, nie zielone, tylko białe, to zdecydowanie jest lepiej właśnie obieraczkę używać do tego, nóż do ostrygów. No, ja jestem fanem owoców morza. Jak ja usłyszałem, że ostrygi można otworzyć, dodając je do żrządka na chwilę i łatwiej się otwierają, to nie. Trzeba mieć ostry nóż. Nóż do sera, nóż do łososza. No dużo te noże mam. Jest jeden sprzęt, który też używam prawie codziennie, to jest tokajów. To jest taki niby gadżet, ale jak masz jajka, to stawiasz taką rodzaj kopułką metalową na górze i masz taki ciężar, który podnosisz i na górze jest taka sprężyna. Jak puszczasz, to uderza tak skorupkę, że idealnie ci otwiera jajka. I masz możliwość właśnie serwowania, nie wiem, na przykład jajecznicy w środku, albo na przykład jak jest okres wielkanocny, a we Francji na Wielkanoc jest dużo czekolady, to robisz mus czekoladowy i dodajesz go w środku. Wiesz co, no sprzętem są też bardzo dużo takie sprzęty, które ułatwiają pracę w kuchni. Też ja pamiętam właśnie w lata 96, 95, jak zacząłem pracować z sous-vide, czyli z próżnią, który był sposób, żeby nie tylko gotować, tylko też, żeby przechować. A oczywiście no, teraz stosuję właśnie też ten sprzęt, jak na przykład chcę mieć super steka, albo dobre piersi na przykład zdrobił, który jest w punkt zrobiony, żeby nie tracić te smaki. Dużo sprzętu mam, ale najważniejsze to jest nóż i deska.
1: To słuchaj, to chciałem na koniec cię zapytać, gdybyś miał zdecydować, powiedzmy, gdyby była kampania taka, że nie wiem, państwo polskie, czy ktoś inwestuje w promocję Polski za granicą, wybieramy 5 potraw, ale takich, wiesz, żeby poszło masowo, to uważasz, że z czym... Wiadomo, że się różnią kraje, bo w niektórych nie jedzą tego, ale gdybyś miał ty zdecydować, jakie 3-5 polskich produktów, dań promujemy na ostro za granicą?
3: Tu mamy je dużo. Więcej niż 5, ale znajdę.
1: Ja wiem, ale rozumiesz, wiesz,
3: ale zupy.
1: No nie wiem, dam ci przykład. No, na przykład Gruzini przebili się w wielu krajach z haczapuri i chinkali, tak? Te dwie rzeczy, oczywiście mają mnóstwo fantastycznych rzeczy, no nie mówię oczywistych oczywistości, tam pizza czy gdzieś, ale co jest, wiesz, też na tyle łatwe, na tyle, na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen.
1: Tak, no każdy gość mój zagraniczny po prostu, Boże, co za zupę. Tak.
3: Ja myślę, że kolejna zupa to jest chłodnik, który oczywiście, no powiemy, że to jest litewskie, ale od tego momentu, no to ten chłodnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest, a poza tym to jest nasz gazpacho, to jest po prostu naszą zupą na zimną. We Francji też mamy bardzo dużo, czyli te dwie zupy oczywiście są, jesteśmy kraj, który mamy Krupnika, który też jest niesamowity, ale dużo zup mamy, które mogły być ambasadorem. Ja myślę, że mączne, czyli pierogi, czy to są tyle rodzajów farszu mamy, czy to jest właśnie...
1: Ty, które najbardziej lubisz?
3: Ja z gęsiną lubię. Ja lubię z gęsiną, ja w ogóle lubię gęsinę i jak jestem właśnie na Kaszub albo gdzieś na Pomorzu, to staram się zawsze zjeść dobre pierogi.
1: Wiesz, no... A swoją drogą, wiesz co, nie wiem, czy znasz tam na Mazurach, to jest bliżej Kętrzyna, jest tak w Owczarni, to się nazywa tradycja mazurskiego smaku. Słuchaj, mieli teraz sezonowe pierogi z kurkami, ale tak obłędny farsz kurkowy, po prostu... chyba, dygresyjka.
3: Nie wiem jak ty, ale ja już mam ślinotok, nie? Bo właśnie Grzybów, wiesz, no kisionki na przykład. Ja myślę, że jesteśmy mistrzami, jak chodzi o kisionki. Myślę, że świat dopiero od niedawna poznał, co to są kisionki, a my mamy dopracowane tego na palcu.
1: Czyli żurek, chłodnik, pierogi.
3: Pierogi. Bigos.
1: Kisionki.
3: Bardzo dobrego bigosu. Dobrze zrobionego. Na przykład ja lubię bigos, ale ze sondaczem.
1: Właśnie przeczytałem to w wywiadzie, nigdy nie jadłem bigosu z sondaczem.
3: Bardzo polecam.
1: Muszę spróbować.
3: Bardzo polecam, bo to jest naprawdę delikatną rybę, której możesz ją podsmażyć.
1: A na którym etapie dorzucasz sondaczem?
3: Najpierw po prostu zamykasz stronę skóry, żeby było takie mocno skrupiące, nie? I w momencie podawania po prostu dodajesz ją na wierzchu. Możesz oczywiście, wiesz, we Francji nie mamy kapustą kiszoną. My kwasimy kiełbasę. Kapustę z białym winem najczęściej. W związku z tym, no ten towarzyszel do białego wina, no to jest wiadomo ryba. Czyli sondaż super pasuje. Wiesz co, no dużo potrawy mogłem ci wymieniać dzisiaj, bo my mamy niesamowite dzieciznę. No. Umówmy się, że my mamy super owoce, że mamy owoce z sadu, bo też Polska to jest sad Europy. Ja teraz no, mieszkam w Tarcinie właśnie, w związku z tym no, widzę, co się działo ostatnio w ogóle ze śliwkami. Teraz no, i coraz więcej jabłka się pojawiają. No, mamy tyle cudownych potrawy, czy to są właśnie zupy, czy to są mączne, czy to są właśnie ryby z jeziora. Ja zawsze jestem smutny, jak mam wybierać 5 potraw tylko, albo jedną ulubioną. Nie?
1: Dobra, idziemy jeść.
3: Jesteś zgoniały.
1: Pascal Brudnicki był moim, waszym gościem. Dzięki ci, Pascal.
3: Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło być u ciebie.
1: Cholernie zgłodniałem.
3: Ja też.
1: Bardzo ci dziękuję. Dzięki. I mam nadzieję, że wy też zgłodniliście i że zainspirowaliśmy was do spałaszowania tego czołowego. Do zobaczenia.
3: Pozdrawiam was. Do widzenia.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

naiwne pytania zespołu Jam. Witam serdecznie w to niedzielne popołudnie. Jak zwykle po 14 zapraszam na weekendowe wydanie kultowych historii. Rozsiadam się wygodnie w studiu, no i do 18 nie opuszczę. Jarosław Bierajewicz, dzień dobry. Zaczynamy od The Lemonheads.

Atomic City, U2. Wczoraj była 32. rocznica wydania płyty, drugiej w historii, w dorobku Edyty Bartosiewicz, w której dużą rolę w sukcesie odegrała menedżerka Katarzyna Kanclerz. Przedstawimy jej kilka propozycji na singiel. Oprócz piosenki tytułowej była to jeszcze piosenka Urodziny i chyba jeszcze Koziorożec, ale Kasia od razu wskazała na sen. Powiedziała, że oczami wyobraźni widzi koncert i ludzi, którzy trzymają zapalniczki w górze. No i pół roku później to się wydarzyło. Dla mnie, mówi Edyta Bartosiewicz, ona była wizjonerem, a dziś ze świeczką szukać tego rodzaju menedżerów. Sen, tytułowe nagranie z płyty, która, jak mówiłem wczoraj, miała 32. rocznicę wydania.

0: piątek, 25 rocznicy ataków na World Trade Center. W sieci pojawiały się co jakiś czas, można było znaleźć nagranie zespołu Depeche Mode, który na dachu jednej z wież wykonywał Enjoy the Silence. I tak się zastanawiałem, czy nie zagrać dzisiaj tej piosenki, ale potem koniec końców postawiłem jednak na miłość. A o tej czystej i bezwarunkowej miłości jest właśnie opowieść w tej piosence. Free Love. No dobrze, Depesza za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Spin Doctors.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
11: Hey, this is Rob Zombie.
12: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
13: Hey, this is Barry.
14: Brad.
15: Neil.
16: And Matt.

Peggy Brown, Myslowic w Esterok. A teraz wrócimy do roku 2007, gdy te 19 lat temu, po kilku miesiącach pogłosek, o których głośno mówiliśmy także na antenie Eski Rock, dotyczących możliwej reaktywacji Led Zeppelin, w końcu potwierdzili 12 września występ na jedynym koncercie. Zapowiedzieli, że zagrają 26 listopada tego samego 2007 roku w londyńskiej O2 Arena na koncercie pamięci zmarłego założyciela wytwórni płytowej Atlantic Records, Ahmeta Erteguna. W latach działalności Zeppelinów, mówił wokalista Robert Plant, Ahmed był wielkim fundamentem solidarności i porozumienia. Dla nas był całą wytwórnią Atlantic i pozostawał bliskim przyjacielem i konspiratorem. Ten występ będzie naszym hołdem dla pracy i życia naszego wieloletniego przyjaciela. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. A grali w tej O2 Arena tak. Kashmir.

0: dosłownie chwilę temu mówiliśmy o Edie Brickell w kontekście jej urodzin okrągłych, które cały czas, mam nadzieję, świętuje i się nimi cieszy. I my też jej życzymy wszystkiego najlepszego. What I Am, Edie Brickell, Westerrock. 15, a więc pierwszą godzinę mamy już ze sobą. Drugą rozpocznie Linkin Park.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Hey i Sick w Este Rock. Nie wiem jak u Państwa z pogodą, ale wczoraj w Poznaniu, moim Poznaniu, z którego do Państwa teraz mówię, wczoraj było ładnie. Dzisiaj tak pochmurno i dość wilgotno. Ale to jeszcze w kalendarzu lato. Schyłkowe, ale jednak jeszcze przez kilka dni będzie. No to niech się pojawi ta letnia piosenka Boys of Summer, ale w wersji Ataris.

Hey Joe, Jimmy'ego Hendrixa. A teraz wrócę do czasów, gdy w moim telewizorze, który już mieliśmy kolorowy, ale jeszcze bez pilota, pojawiły się kanały zagraniczne, tak zwana kablówka, gdzie można było na przykład obejrzeć nagle ProSieben, RTL 7 czy MTV. No i te MTV spowodowało, że człowiek od razu dowiedział się o istnieniu wielu zespołów, na przykład Aerosmith. Miałem wrażenie, że to był zespół, który święcił cały czas triumfy. A przecież czasem się zapomina, że oni mieli w swojej karierze długie, chude lata. I tym albumem, dzięki któremu wrócili z niebytu na szczyt, był Permanent Vacation i to jego sukces oraz ponowne zainteresowanie zespołem ze strony mediów i publiczności tchnęło w ekipę nowe życie. Postanowili wtedy pójść za ciosem i nagrać kolejną płytę w podobnym stylu. Płytę, która w udany sposób, absolutnie udany, łączy hard rockowe brzmienie z takimi przystępnymi melodiami. Pump, bo tak nazywa się ta płyta, był jeszcze większym sukcesem niż jego udany poprzednik. Jako pierwszy w historii Aerosmith dotarł na listy przebojów nie tylko w USA, ale też w Niemczech czy Szwajcarii, no i w Polsce też się spodobali. Sprzedaż płyty, tej płyty Pump, tylko w ich rodzimym USA liczy się w kilkunastu milionach egzemplarzy. Ta płyta ukazywała się dokładnie 12 września roku 89, a więc wczoraj była, państwo policzą, która, nie do wiary, prawda, 37. rocznica.

0: zespół z mojego Frytla, czyli grupa Lombard. Jeśli chodzi o piosenki, jakie nagrali w czasie swojej długiej, ponad 40-letniej historii, to Gołębi Puch jest chyba moją ulubioną. I cóż jeszcze wydarzy się przed 16? Będziemy wspominać The White Stripes, ale najpierw pojawią się Puddle of Mud.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle, no i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi. Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu, jaka pasja zaczęła się właśnie tam. Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta. Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
5: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
6: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Babyset, Måneskin w Est Rock, a teraz The White Stripes, czyli Jack i Meg White. Gdy zrobiło się o nich głośno, to dziennikarze, fani zastanawiali się, czy tworzący go duet wokalisty i gitarzysty Jacka oraz perkusistki Meg to małżeństwo czy rodzeństwo. No i ostatecznie zwyciężyła ta druga opcja, do czego przyczynili się w wywiadach sami muzycy. A prawda była inna. To było małżeństwo. Pobrali się w bardzo młodym wieku. No ale na szczęście, jak dodają ci, którzy ich znają, na szczęście małżeństwem nie byli wystarczająco długo, by się znienawidzić. Mieli też na tyle oleju w głowie, by zrozumieć, co mogą razem osiągnąć. Nie w domu, tylko na scenie. No i rozwiedli się w 2000 roku, po 4 latach w sumie bycia oficjalnie parą małżeńską. A gdyby tym małżeństwem byli dalej, to dziś mieliby 30. rocznicę ślubu.

even though you can.

0: spotkanie ze sztywnym palem Azji w polskim Radiu SK Rock. 16 za moment. Pan Jarosław Bierajewicz cały czas przed mikrofonem, jak zwykle o tej porze, jak zwykle w niedzielę. I jak zwykle opowiadam Państwu weekendowe, kultowe historie. I po 16 będę na przykład wspominać wokalistę, który mieszka w Poznaniu, choć w tym Poznaniu się nie urodził. Ale to mój serdeczny kolega i ma urodziny, więc trzeba o nim wspomnieć. Ale o szczegółach opowiem Państwu, jak przyjdzie na to odpowiednia pora. Najpierw za moment Fall Out Boy.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

Cult i Baranek w SC Rock. Państwo, którzy byli w szkole średniej, ja zakładam, że byli tu wszyscy słuchający w tej chwili Eski Rock, doskonale rozpoznają tekst, jaki pojawia się w tej piosence. No, gdyby

Best of You, zespół Foo Fighters. Obiecywałem opowieść o pewnym dżentelmenie, który mieszka w Poznaniu, a który z Poznania nie pochodzi. No to to się teraz wydarzy, ta opowieść. Będzie o człowieku, który przyszedł na świat 44 lata temu w Stargardzie Szczecińskim. I mieszkał 50 metrów od stadionu Błękitnych, na którym to stadionie kiedyś byłem, bo mój Lech tam grał mecz pucharowy i nie są to dobre wspomnienia z tego miasta i z tego sportowego obiektu. I on na mecze chodził razem z dziadkiem Tadziem. Potem sam zaczął grać, najpierw jako bramkarz, a potem złamał z przemieszczeniem rękę na wyjazdowym meczu z poznańskim Energetykiem, no i złapał, jak wspomina, lęk pourazowy. Trzeba było przenieść się na pozycję prawego obrońcy. Grał na przykład też w Kluczewi, Kluczewo, ale tam byli starsi chłopcy, którzy, no cóż, generalnie w bidonach mieli wodę procentową. Więc kariera piłkarska mu nie wyszła. Za to wyszła mu kariera muzyczna, bo teraz najczęściej występuje z powodzeniem na pozycji wokalisty w zespole Much. Solowo też ostatnio wydał płytę bardzo piękną. Pan Michał Wiraszko ma dzisiaj 44 urodziny. Michał Piona, wszystkiego dobrego.

0: podobała mi się ta historia z zespołem Rimon, który gdy pojawili się w Polsce i rozmawiali sobie z polskim dziennikarzem, także na temat tej piosenki Supergirl, powiedzieli, że gdyby mieli ją napisać po wizycie w Polsce, to nie napisaliby o jednej super dziewczynie, tylko o wielu super dziewczynach. Tyle ich mamy tutaj w naszym kraju. Ja się z tym absolutnie zgadzam.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Energy, zespół Hurt. A teraz o urodzinach innego gentlemana, już nie z mojego Frytna, tylko z Ameryki, którego fenomen nie brał się wyłącznie z jego genialnej gry na gitarze, bo ten facet posiada wszystko, co się kocha albo nienawidził artystów. Jest kontrowersyjny, ale też pełen pasji i bardzo zdeterminowany. No i jest też gościem z takiej wąskiej listy muzyków, których kariera obfitowała w wiele niespodziewanych wydarzeń i zwrotów akcji. Między innymi taki zwrot jak w temacie wiary, bo choć oficjalnie o sobie nie mówi, że jest chrześcijaninem, to tam wyraźnie widać powrót do, no raczej tego, co słuchał w szkole bądź w kościele. Zresztą mówił o tym kiedyś tak. Gdy byłem młody, interesowałem się czarną magią, co miało na mnie fatalny wpływ. Zmarnowałem przez to sporą część życia. Rzucałem uroki na ludzi. To była straszna głupota. Przepełniała mnie złość i agresja wobec świata. W głowie kotłowały mi się koszmarne myśli i w końcu wpadłem w depresję. Depresję, z której już się chyba wydobył ten, który ma dzisiaj urodziny. 63. Dave Mustaine. Kiedyś zakładał Metallica, a potem z powodzeniem kontynuował karierę w Megadeth. Symphony of Destruction.

0: pięknie było być na jednym z dwóch koncertów, które grali w Polsce, na Narodowym. I tak się zastanawiam, skoro kontynuują tę przygodę z powrotem, no i ogłosili niedawno pierwsze koncerty w przyszłym roku u boku Faith No More, a raczej, że Faith No More będzie u ich boku grać jako rodzaj ekskluzywnego supportu, że może jednak znowu do nas przyjadą, skoro wyprzedali dwa Narodowe, no to pewnie potencjał sprzedażowy jest dalej. A biorąc pod uwagę, że na powrót Faith No More czekało wielu ludzi, no to taki ponowny koncert byłby czymś niezwykłym. Chociaż osobiście wolałbym, żeby wybrali inny niż Narodowy Stadion. 17. Ostatnia godzina kultowych weekendowych historii przed nami. Po 17. między innymi The Beatles.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know w Esterok. Państwo pytają, czy wybieram się po pracy na stadion przy Łazienkowskiej? Nie, bo jak mówiłem, dzisiaj nadaję z poznańskiego studia, no i na Łazienkowską mam 300 kilometrów, więc raczej bym nie zdążył. Ale życzę przyjemności w tej naprawdę wielkiej podeczce dwóch poważnych polskich piłkarskich firm, Legii i Widzewa. Mnie nie będzie, ale jak znam życie, na meczu będzie Janusz Panasewicz, który teraz dla Państwa zaśpiewa w sztuce latania.

Hurts, R.E.M. A teraz o śnie. Śnie Paula McCartneya. Pewnego dnia przyśniła mu się piosenka i kiedy obudził się z gotową melodią w głowie, zaczął się zastanawiać, czy zna ten utwór, czy nie. To było lekko jazzowe. Mój ojciec znał bez liku jazzowych utworów, więc pomyślałem, może pamiętam go z przeszłości. Usiadłem przy pianinie, znalazłem odpowiednie akordy i zagrałem. A później wydzwaniałem wszędzie do znajomych, grałem melodię i pytałem, czy ją znają. I kiedy przyniósł pomysł na piosenkę do studia i kiedy po raz pierwszy zagrał kumplom, to Ringo od razu stwierdził, że nie może tutaj dodać perkusji, bo to nie miałoby sensu. John dodał, że nie ma też powodu, by dodawać gitarę, a producent George Martin zasugerował, zagraj to sam, nagraj to, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Paul posłuchał kolegów i nagrał kawałek sam. 13 września 1965 roku, a więc 61 lat temu, Yesterday trafiło na singla.

0: Park. Zespół, który obok System of a Down, Korna czy Deftones niósł kaganek oświaty związany z gatunkiem zwanym nu metalem. Somewhere I Belong. No dobrze, cóż jeszcze przed godziną 18? Wspomnimy sobie zespół Pearl Jam, ale najpierw pozwolą Państwu mój ulubiony zespół z czasów szkolnych, no i też tych studenckich. U2 i Vertigo.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
3: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki, mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
2: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Bad Reputation, Joan Jett. 36 lat temu nieznany jeszcze Eddie Vedder surfował sobie, jednocześnie wpadając do studia z napisanymi tekstami i dogrywał wokale do 3 instrumentalnych jeszcze wtedy utworów zarejestrowanych przez muzyków, do których miał później dołączyć i stworzyć zespół Pearl Jam. Jedną z tych 3 kompozycji, które stworzył tekstowo 36 lat temu, było to Once.

0: Pour Some Sugar on Me zespołu Def Leppard. I teraz będę mrugać, mówiąc te słowa, że mam nadzieję, że osłodziłem Państwu ostatnie 4 godziny tego niedzielnego popołudnia. Mrugam cały czas, żeby Państwo wiedzieli, że wiem, o co chodzi w tej piosence. I że o nie taki cukier chodziło chłopakom z zespołu Def Leppard. 18 i Jarosław Sobierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment Ola Galant i gość w drogowskazach, a my słyszymy się w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Eskarok.pl. Eskarok.pl.
4: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty,
5: klasyka rocka,
4: polski rock, kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w

0: Zawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Disco Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.